Boga, ej tak jak sobotą Boża. I tak silfuj, idasz o niam, o dzioki, o kęby. Migos i jam, tak jak aż tam,